Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież

jakiegoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Ponownie witamy się z wami w Mieście o świcie, szlakiem obrazów, szlakiem sztuki, razem z Zuzą Stańską, historyczką sztuki, założycielką Daily Art. Na początku tego odcinka wybieramy się do Krakowa. Może zacznijmy od Mocaku. Co tam zobaczymy?
2: W Mocaku możemy zobaczyć wystawę, która pokazuje obiekty z kolekcji Mocaku, zbieranej przez ostatnie 10 lat. Stan posiadania, topografia kolekcji Mocaku. Taki jest tytuł wystawy. I tam możemy zobaczyć coś wyjątkowego, co rzadko jest pokazywane, czyli dzieło Katarzyny Kozyry, przedstawicielki Polskiej Szkoły Krytycznej z lat 90., bardzo ważnej artystki polskiej, Święto Wiosny. Jest to, myślę, że trzeba powiedzieć, że jest to instalacja wideo, gdzie mamy 7 dużych ekranów ustawionych w 2 kręgach i Kozyra pokazuje, jakby zainspirowała się słynnym baletem Igora Strawińskiego, Święto Wiosny z 1913 roku, tylko zamiast pokazania pięknych ciał tancerzy, nagrała ona nagie osoby w starszym wieku. Mhm. I ona w ogóle nie nagrała tak naprawdę, tylko zrobiła zdjęcia i stworzyła z tego animację poklatkową, która daje taki trochę porażający efekt, jak to się ogląda, bo widać, że nie jest to płynny ruch, widać, że nie jest to też taki, nie wiem, piękny ruch, ale jest on bardzo taki angażujący. W związku z tym, że są nagie starsze osoby, jest też taki dosyć, no nie wiem, taki robiący efekt.
1: No, jak wyobrazicie, ktokolwiek, kiedykolwiek zajmował się starszą osobą, babcią, dziadkiem, mył, wkładał do wanny cokolwiek, to wie, jak wygląda takie ciało, a zobaczyć je jako dzieło sztuki, warto odwiedzić Mocak. O Mocaku powiem, żeby zamknąć ten segment naszej rozmowy, tylko tyle, że nieważne, co tam się dzieje na szczeblu dyrektorskim, to zespół kuratorski Mocaku jest wspaniały. Mam nadzieję, że niedługo ich odwiedzę z mikrofonem, czyli Z. I wy też nie bójcie się ich odwiedzać. Kropka. Słuchaj, Zuza, bo tak, jesteś historyczką sztuki, więc sztuka jest z tobą dłużej niż 14 lat, ale zastanawiam się, co się zmieniło przez lata w twoim życiu ze sztuką. To, jaką rolę ona dla ciebie odgrywa, jak ty na nią patrzysz, jak ją odbierasz.
2: Tak. Faktycznie, ja chyba od 15 roku życia, czy 14, zaczęłam się uczyć historii sztuki. To była historia sztuki. Skupiałam się na tym bardzo wiele lat. I tak naprawdę dopiero jakieś, nie wiem, myślę, że 3-4 lat zaczęłam zastanawiać się nad sztuką współczesną, tą utworzoną teraz. Bo w historii sztuki to się takich rzeczy w ogóle ani nie uczy, ani nie pokazuje, ani się nie zwraca na to uwagi. A jednak ta sztuka jest dalej tworzona, prawda? I ja nie miałam ani, nie wiem, narzędzi, ani słownika do tego, żeby jakoś bardziej się zgłębiać tą sztukę współczesną. Więc zaczęłam to robić przede wszystkim teraz. To jest dla mnie ogromna zmiana, bo też kiedyś miałam z moim przyjacielem, żyjącym artystą, że jestem bardziej pro-dead niż pro-life. Ale to się trochę zmieniało u mnie ostatnio. Tak.
1: Czyli współcześni coraz są ci bliżsi.
2: Tak, okazuje się, że w ogóle fajnie, jak można pogadać z artystą na przykład, a nie, że trzeba szukać w jakichś tam dokumentach, co kto zrobił, czy jakoś się zastanawiać i wymyślać jakieś, nie wiadomo, jakie historie o danym obrazie z XVI wieku. Można na przykład się spytać danego artystę, o co mu chodziło teraz, albo jakie ma inspiracje. Jest to fascynujące.
1: W momencie, w którym nagrywamy tę rozmowę, zbliża się Warsaw Gallery Weekend i to jest ten moment, kiedy można dotknąć tych żywych artystów.
2: Tak, tak,
1: słuchajcie.
2: Pogadać.
1: No i Fringe też tydzień później. Ta sama możliwość, jeśli chodzi o obcowanie z artystami, artystkami. Nawiązałaś trochę w naszej rozmowie wcześniej do takiego przebodźcowania. Na ile taki kontakt ze sztuką, nawet oglądanie wystaw, czy ty czasem masz tak, że to jest dla ciebie przebodźcowujące, czy przytłaczające?
2: Strasznie, tak. I to na wielu różnych etapach, bo oczywiście może być tak, że na przykład przestrzeń jest, nie wiem, ciasna, a jest bardzo dużo ludzi, to wtedy się nic nie widzi, taka jest prawda. To jest okropne doświadczenie. Nawet teraz tak było na tych targach w hotelu. Tam są bardzo małe, ciasne pokoje.
1: Warsaw Art Fair.
2: Tak. to jest bardzo opresyjne miejsce i tak naprawdę ten pomysł jest strasznie taki opresyjny.
1: Ciasny?
2: Ciasny, ciemny, duszny bardzo. Tam nie ma powietrza w tych przestrzeniach. Jest to trudne. Sztuki, w sensie oczywiście można tak oglądać sztukę, ale myślę, że ona dużo traci i nasze głowy dużo na tym tracą. Ale też często mnie jakoś tak przytłaczają, nie wiem, pomysły kuratorskie, to jak ta sztuka jest pokazywana albo w jakich kontekstach próbuje się ją powyciągać. Jak kuratorzy nie potrafią czasami przekazać swojego pomysłu i tak trzeba trochę rozszyfrowywać, dlaczego coś wisi obok czegoś albo jest na tej wystawie. To też się zdarza. Więc różnie, bardzo. Ale tak, ja to bardzo często tak mam.
1: Co dla mnie taką trochę alternatywą do tej ciasności, ostatnio była Willa Gawrońskich. Tam trwa jeszcze wystawa Polski Modernizm. Walka o piękno, o tak. I ja na tej wystawie odpoczęłam, ale byłam tam też na uprzywilejowanym press day, kiedy było bardzo mało ludzi. Godzinie.
2: Tak.
1: Więc trzeba sobie szukać takich godzin na odwiedzanie miejsc.
2: No, jeżeli ktoś ma możliwość, oczywiście, ale tak, też często jest tak, że te muzea nie są nawet jakoś, czy muzea, instytucje, nie są jakieś takie bardzo zatłoczone. To też się zdarza. Nawet w takich godzinach, nie wiem, weekend, coś.
1: Ja bardzo bym chciała cię zapytać o alternatywne sposoby obcowania ze sztuką. Zrobię to w kolejnej części Miasta o Świcie.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Przenikanie w Chili Z. Słowo przenika się z muzyką, dzień powoli przechodzi w wieczór, a codzienność spotyka się z tym, co naprawdę ważne. Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Przenikanie. Już dziś od 13:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy batalionu chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
12: Od 30 lat.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
18: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
18: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
20: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
21: GWM. Go with more.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
23: Po reklamie.

0: Silizet. Pogoda.
1: No to sprawdzamy sobie pogodę. 12 stopni w Warszawie, to znaczy, że trzeba zakładać płaszcze już. 11 w Łodzi, 10 w Krakowie, 11 we Wrocławiu, 13 w Poznaniu, w Szczecinie, uwaga, 17, w Trójmieście 14, 11 Warmia i Olsztyn, w Białymstoku 10, w Siedlcach 9 i 10 w Lublinie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: O panie kochany, 16 dzień września, środa, dzień bluesa okazuje się. I uwaga, w nowym studiu, pierwszy poranek w nowym studiu, pięknym, pachnącym nowością, pachnącym luksusem, pachnącym wszystkim. Życzę wam takich samych doznań nad ranem. Magda Kasperowicz. Cześć.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: No to wygrzebujcie się z tych betów i balansujcie w miasto i we wszystkie ważne rzeczy.

0: 9 minut po godzinie 7, to jest śniadanie do łóżka, słuchacie Chili Z, no a teraz Harry Potter. Wszyscy ci, którzy kochają sagę o Harrym Potterze, wszyscy ci, którzy weszli w Harry'ego Pottera, będąc nastoletnimi, młodymi dorosłymi albo dziećmi, tak jak ja, byłam wtedy bardzo młodą nastolatką, oczekują z drżącym sercem na serial, który już niebawem, w grudniu, fani Harry'ego Pottera ponownie zanurzą się w niezwykłym świecie czarodziejów za sprawą serialu HBO. Gary Oldman, który wcielił się w filmowej adaptacji w Syriusza, jedną z moich ukochanych postaci, jest przekonany, że serialowa wersja, jeszcze bardziej niż kinowa, porwie fanów twórczości J.K. Rowling. Zdobywca Oscara dostrzega wiele pozytywnych aspektów związanych z próbą przeniesienia książek na mały ekran. Aktor przewiduje wręcz, że debiutujący w grudniu serial będzie o wiele bardziej satysfakcjonujący dla fanów literackiego pierwowzoru. A dlaczego właściwie? No to jest chyba proste. W sadze, która jest sagą zbudowaną z części, nie wszystkie wątki zostały poruszone. Dużo nie było poruszonych w ogóle w pełnych ekranizacjach książek, a tutaj mamy możliwość zobaczenia meandrów tych wszystkich historii, które nie zostały opowiedziane, co jest nie lada gratką, bo przecież jak ktoś przeczyta książkę, to często oczekuje takiego dokładnego odwzorowania treści w fabule, albo przynajmniej poruszenia wielu wątków. I tutaj z całą pewnością będziemy pozytywnie zaskoczeni.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: 7:17, słuchacie Chili Z. Tak sobie pomyślałam, że jestem ambitna w środę, w dzień bluesa, wstałam 5:50, wjechały naleśniki z malinami, a co? A dlaczego nie? Potem ogarnęłam po prostu wszystko. Kuba nawet, który siedzi obok mnie i przyszedł, bo nowe studio i on zawsze mnie pilnuje i wspiera i pomaga. Nie wiem, gdzie mu tutaj, bo to jest nowe studio, to jest ten mikrofon, prawda? Który to jest?
1: Dwójka.
0: O, cześć.
1: Hejka, dzień dobry.
0: Jesteś bardzo dzielny.
1: Tak, jestem.
0: No to tylko chciałam ci tak na antenie pociągać, to dziękuję.
1: Dziękuję.
0: To był Kuba, który przyszedł właśnie. I tylko chciałam powiedzieć, że w tym biegu amoku, jak już ogarniecie lunchboxy i wszystko, to możecie pomyśleć o sobie i o szyku i konwenansach, bo kostiumy z filmowej lalki na wystawie 32 z najnowszej filmowej lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego zostaną zaprezentowane na ekspozycji czasowej w Muzeum Łazienki Królewskiej. Wśród nich znalazły się stroje Izabeli Łęckiej, Stanisława Wokulskiego, innych bohaterów przybliżające świat warszawskiej arystokracji i mieszczaństwa końca XIX wieku. I tu też od razu płynnie przejdziemy do zapowiedzi tego, co w przyszłym tygodniu w Chili Z. Czytanie fragmentów lalki na antenie w śniadaniu do łóżka i bilety, podwójne zaproszenia do kina.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Gojący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Rylków od Oleofarm.
1: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
2: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uth.edu.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Po reklamie.

7:38 na zegarze. Dzisiaj dzień bluesa. No to zacytuję Jana Poprawę, krytyka muzycznego i publicystę. Jest głosem samotnego robotnika, to akurat Ramsey Junior, ale może od tego warto wyjść. Jest głosem samotnego robotnika na polu, matki i dziecka, skargi niewolnika, szlochem kochanka bez dziewczyny i dziewczyny bez miłości, chórem głosów wnoszących się nad polem wraz z szarpnięciem struny gitary, smutną pieśnią dobiegającą z szuwaru przy samotnym szlaku żelaznej drogi. Jeden z najprzedziwniejszych, najżywotniejszych gatunków artystycznych naszych czasów, pisze Jan Poprawa, i jedna z największych zagadek, blues, zaintrygował badaczy, zapłodnił poetów, nade wszystko jednak zdobył własne audytorium, słuchaczy, wyznawców, którzy śmiało mogą powtórzyć za czarnoskórym śpiewakiem: jest we mnie blues. Bluesa czujesz i ty, ale dobrze to wiem, co mam zrobić z nim, będę śpiewał i śpiewał, aż spełnią się me sny. Gatunek muzyczny, forma nadzwyczaj prosta i w tej prostocie uniwersalna. Stały przebieg akordów zazwyczaj zamyka się w 12 taktach. Ta przestrzeń ograniczona i wyznaczona przez 3 zaledwie akordy wypełniana jest przez bluesowego wykonawcę własną melodią, własnym rozmieszczeniem akcentów i nade wszystko własną emocją.

0: Pierwsze bluesy pojawiły się najprawdopodobniej po wojnie domowej w drugiej połowie XIX wieku. No nie miały jeszcze harmonii i takiego kształtu, jak dziś z tym gatunkiem jest utożsamiany. Nie miały nawet miarowego metrum. Myślę sobie, że z bluesem jest dokładnie tak, jak z każdym innym rodzajem muzyki. Po prostu wchodzi organicznie i zostaje. Życzę wam też, żeby ta środa tak weszła i została, rozgościła się, umościła się, żeby to był dobry dzień. Trzymam za was mocno kciuki. Jesteście wszyscy bardzo dzielni i bardzo dzielne jesteście wszystkie, że ogarniacie tę rzeczywistość. Ja zawsze powtarzam, niełatwe jest życie do przeżycia. W związku z tym fajnie. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że nowe studio jest piękne i siedzę tutaj, jest tak pięknie, tak pachnie. I wszystko jest takie nowe, śliczne. Śliczne.
1: Nastaw się na chill out.

0: 7:47 na zegarze, słuchacie Chili Z. Wystawa Polifonie pozwala zajrzeć do nowej siedziby Sinfonii w Warszawie. No szczerze mówiąc, przez lata jeździłam w tamtej okolicy i zastanawiałam się, kiedy oni to w końcu skończą. No i skończyli. Po latach nomadycznego życia Sinfonia Warszawia otwiera własną siedzibę. Nowe przestrzenie można odkrywać dzięki interwencjom artystycznym zrealizowanym w ramach wystawy Polifonie, towarzyszącej festiwalowi. I muszę wam powiedzieć, że to jest historyczny moment dla Polskiej Orkiestry Symfonicznej. Przy ulicy Grochowskiej na terenie przejętym od Instytutu Weterynarii zakończył się etapy. Te pierwsze zabytkowe budynki zostały wyremontowane, otwierają się dla publiczności. Nie jest wszak to jeszcze wyczekiwana sala koncertowa na prawie 1900 osób. Ta część inwestycji dopiero się rozpoczyna i jej efekty będziemy podziwiać za kilka lat. Ale już, po prostu już to się wydarzyło, bo historia tego miejsca zaczęła się na początku XX wieku, w czasach carskich, kiedy kompleks budynków zrealizowany według projektu jednego z architektów rosyjskich, Władimira Pokrowskiego. Od początku było ono związane ze zwierzętami. Tam była lecznica zwierząt. Ja w ogóle mam dużą słabość do Grochowa i myślę sobie, że to miejsce się należało tej dzielnicy i to miejsce będzie wizytówką. To miejsce jest piękne, wyjątkowe i bardzo trzymam kciuki za to, żeby z powodzeniem funkcjonowało i stanowiło stały punkt na mapie kulturalnej Warszawy i Pragi Południa.
1: Nastaw się na

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej.

0: Du.pl.
1: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
4: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
2: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
6: Tomek!
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dalmayer Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
10: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Po reklamie. Nastaw się na G-Loud.
13: Czyli Z.
14: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
15: Sprawdzamy sobie, co tam w pogodzie. To od Białegostoku może teraz zaczniemy. 13. 13 też w Suwałkach, Warmia i Olsztyn. Warszawa też 13 i Katowice 13. W Krakowie 12 stopni. 14 we Wrocławiu. Zielona Góra 16. No gdzie ten Szczecin? 16, 15 w Trójmieście, a w Stalowej Woli 11.
14: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
15: Wszystko się zgadza. Minęła 8, 16 dzień września, środa. Imieniny Kornela, Kamili i Edyty. Ja wiem, że zawsze jak mówię środa, dzień, to się śmieje. Dzisiaj jest dzień bluesa. Szanuj cudze zalety, aby dostrzeżono twoje, powiedział Pitagoras. I to jest zdanie na dziś. Jakie to ładne zdanie jest. I mądre też. Warto sobie wziąć do serca, nie tylko dzisiaj. Ale zawsze Magda Kasperowicz, zapraszam do 10:00.
12: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 8 minut po godzinie 8 słuchacie Chili Z. Przez cały tydzień jesteśmy z Wiktorem Słojkowskim i z ostatnim głosem, czyli wspomnienia tych, którym wojna odebrała dzieciństwo. To jest nowość pachnąca, premiera za chwilkę. Wiesz, że na świecie była kiedyś wojna? To pytanie usłyszał 6-letni Wiktor od swojej babci Zofii. I to jest opowieść o wojnie widzianej oczami dzieci, które musiały dorosnąć zbyt szybko, ale nie tylko o wojnie. Także to jest opowieść o miłości, nadziei, wierze i o tym, co jest w życiu najważniejsze, że mimo wszystkich burz i naporów, które nas spotykają, mimo niepewności losowych, życiowych, mimo tego, że czasami dzieją się w naszym życiu rzeczy fatalne i niezależne od nas, na które nie mamy wpływu, najważniejsi są ludzie obok, którzy wyciągają rękę, otwierają ramiona albo nas przytulają do swoich serc. I taka jest ta książka także, bo ona jest o ludziach, którzy są prawdziwi. Wiktor Słojkowski po raz kolejny spotyka się z ludźmi, którzy noszą w sobie tę pamięć do dziś, a ostatni głos przypomina, że historia mieszka w ludziach, a pamięć jest najcenniejszym dziedzictwem, jakie możemy ocalić. Magdalena.Kasparowicz@chiliz.pl. Bardzo proszę, piszcie śmiało, dlaczego ta książka powinna trafić do Was. A już jutro zapraszam do Muzeum Powstania Warszawskiego wieczorem, bo bohaterki, w ogóle spotkanie z bohaterami tej książki, myślę, będzie wyjątkowym wydarzeniem i bardzo wzruszającym.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Jestem robaczki, połowa miesiąca za nami. Mam nadzieję, że wszystkie osoby rodzicielskie, które musiały ogarnąć ten stan rzeczy, weszły już w tę poranną lekkość bytu, która nigdy nie była lekka tak naprawdę. Ale z drugiej strony myślę sobie, że wyzwania logistyczne są po to, żeby nas mocować po pierwsze do rzeczywistości, a po drugie też, żebyśmy jakoś ten świat ogarniali wespół zespół, jak śpiewali klasycy, czyli starsi panowie dwaj. 16 minut po 8, za chwilę cykl Jeden wiersz w radiu. Kuba Lachowicz chciał brzechwę. Nie będzie brzechwy. Będzie klasyka angielska w tłumaczeniu oczywiście mojego ukochanego, jedynego i niepowtarzalnego Stanisława Barańczaka.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Autopromocja.
2: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
3: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20.
2: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: To twój

0: żelków od Oleofarm.
1: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
7: Po reklamie. Nastaw się na chill out. To jest radio CZ.
8: Nastaw się na chill out.
7: Nastaw się
8: na chill out.
7: CZ.

0: Elizabeth Barrett Browning. Jak cię kocham? Poczekaj, wszystko ci wyłożę. Kocham do dna, po brzegi, do samego szczytu przestrzeni, w której dusza szuka krańców. Krańców bytu i łaski idealnej, ginąc w tym przestworze. Kocham cię tak przyziemnie, jak tylko zejść może głód. Przy świeczce i w słońcu, gdy sięga zenitu. Tak śmiało i tak czysto, jak ktoś, kto zaszczytu nie pragnąc, broni zasad wspartych na honorze. Kocham cię całym żarem, który niosłam w piersi przez mrok smutków, dziecinną wiarę wbrew niedoli, miłością, jaką we mnie niegdyś tylko święci budzili. Kocham wszystko, co cieszy i boli, tchem, łzą, uśmiechem, życiem, a gdy Bóg pozwoli, będę cię nawet mocniej kochała po śmierci. Przełożył Stanisław Barańczak.
1: Jeden wiersz w radiu.

0: sumie to najładniejsze wyznanie miłości jest, jak się komuś powie, że chciałoby się go rano widzieć. I co rano? Ładny to bardzo tekst był. I o tym lubieniu to też, bo można kogoś kochać, a może można go nie lubić. A może można kogoś lubić, ale go nie kochać. To jest wszystko bardzo pokręcone. A jednocześnie pewnym wyczerpanym spektrum i uniwersum, jak od doktora Strange'a, jest jednocześnie i lubić, i kochać, i uwielbiać. Takie trzy warunki spełnione to jest coś, co jest wspaniałością na życie. To jeśli komuś się trafiło, to nie chcę mówić, jak powtarza moja babcia, jak ślepej kurze ziarno, ale jednak farcik jest o 8:45 nad ranem. Jak macie taką osobę, może do niej teraz warto napisać: hej, trafiłaś mi się jak ślepej kurze ziarno. I to jest okej. I to jest dobre. Po 9:00 zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie, dobra wystawa i świetna książka, którą warto przeczytać.
1: Nastaw się na Chillout.

0: I promise you.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje to dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Cześć, kochanie.
9: Co chcecie na obiad?
10: Cebulański rę.
11: Pierogi z serem.
12: Makaron carbonara.
13: Fasolka po brytońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
14: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karo Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
22: Lecz ja mam inne zdanie.
23: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na utch.edu.pl.
24: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
25: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist of. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitom. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Ciepło. Cieplej. Gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
1: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: Cízet. Pogoda.
1: W Lublinie 16 stopni, 16 stopni także w Warszawie, w Kielcach 14, w Krakowie 15, 17 w Katowicach, 18 we Wrocławiu, 16 w Poznaniu, w Szczecinie 17, w Trójmieście 17 też. Zachmurzone niebko, ale Warmia i Olsztyn 15 i słońce w Białymstoku 15 i 16 w Lublinie.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 9 na zegarze. 16 dzień września, środa, dzień bluesa. Imieniny Kornela, Kamili i Edyty. Dziewczynki, wszystkiego najlepszego, żeby wam się darzyło. I dzisiaj, słuchajcie, to jest połowa tygodnia. Ta gorsza za nami, przed nami ta lepsza. I pamiętajcie, że poranek jest zawsze mądrzejszy od wieczora. Magda Kasperowicz, zapraszam.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 6 minut po 9 słuchacie Chili Z. Teraz zapowiadana książka, nowość, premiera 23 września. Nie uszlachetnia o leczeniu bólu w Polsce, Anna Kiedrzynek. No muszę powiedzieć, że podejście do leczenia bólu podlega stereotypom. Właśnie te stereotypy nas otaczają z każdej strony. Są wszędobylskie i wszechogarniające i wszechmocne i wszechstronne też. Dolegliwości kobiet, które zmagają się z przewlekłym bólem, często traktowane są z większą podejrzliwością. Nadal pokutuje wiara, że mają wyższy próg bólu i skłonności do histeryzowania. Kocham te historie. Z kolei cierpienie mężczyzn jest w oczach lekarzy wiarygodniejsze, a diagnostyka trwa krócej. Zaczyna się ta historia od operacji kręgosłupa. Zaczyna się od jednej z najboleśniejszych chorób świata, czyli pęcherzowego oddzielenia naskórka i od endometriozy i od tego, że gdyby system ochrony zdrowia nie zawodził, ból nie zmieniałby życia tych bohaterów i bohaterek w piekło. Ja wiem, że jest rano i wiem, że to być może temat jest trudny, ale chcę powiedzieć, że to jest świetna książka i świetny reportaż pokazujący, jak my sobie z tym bólem radzimy, co on robi z ciałem, jak je niszczy, jak nim rządzi. To książka o tym, komu pozwalamy cierpieć i jak nierównomiernie rozkładamy nasze współczucie, słysząc słowa boli mnie. One w zależności od tego, kto je wypowiada, mają różny ciężar. To jest też książka, w której są opowieści o próbach mierzenia bólu poprzez wbijanie igieł, rażenie prądem. Świetny reportaż. Anna Kiedrzynek próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego uśmierzanie przewlekłego bólu w Polsce wciąż jest luksusem. Mam przyjemność kolegować się prywatnie z profesorem Dzierżanowskim, który jest ordynatorem oddziału paliatywnego w szpitalu na Lindleya. I chcę wam powiedzieć, że z taką wielką uważnością, czułością, miłością i z taką troską podchodzi do swoich pacjentów, że gdybyśmy mierzyli się z bólem w kontekście spotkań też z takimi ludźmi i spotykali na naszej drodze takich lekarzy, życie byłoby piękniejsze. Ta książka do dostania już teraz. Nie uszlachetnia o leczeniu bólu w Polsce. Anna Kiedrzynek. magdalena.kasperowicz@chiliz.pl.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: 16 minut po godzinie 9. Słuchacie Chili Z, a już teraz João Maria Guzmão i zaproszenie do zachęty, bo tylko do 31 października możecie oglądać wystawę Śladami Białego Tygrysa. Obraz nie jest jedynie zapisem rzeczywistości, jest też także materialnym śladem światła, nośnikiem pamięci, przestrzenią wyobraźni, a w swoich filmach tutaj mamy do czynienia z medium analogowym, aby badać relacje między materialnością a historią, ideologiami i sposobem, w jaki postrzegamy rzeczywistość. A Śladami Białego Tygrysa to jest indywidualna wystawa portugalskiego artysty, która prezentuje zapętlone projekcje filmów 16-milimetrowych. To jest najnowszy etap eksperymentów artysty z filmem analogowym i z różnymi nieoczywistymi sposobami myślenia o obrazie. Ważne są te badania. Kuba Lochowicz robi mi zdjęcie, ale dobrze wyglądam? Szczupło? A wciągnąć coś? Policzki może. No w każdym razie, jeżeli macie przestrzeń i czas, to zachęta Narodowa Galeria Sztuki Śladami Białego Tygrysa. Bardzo to jest ładne, wszystko wizualnie. Jeżeli jesteście estetami i lubicie piękne widoki i obrazy, polecę się Państwu ze szczerego serca.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Własny stan skupienia w Chili Z.
2: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
1: Własny stan skupienia. Już dziś od 10:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
8: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
10: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
11: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
10: Pomogą mi z tym wszystkim?
11: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
10: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
11: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
10: Idealnie. Rezerwuję.
11: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Po reklamie.

Zawsze może o tym. 9:40 słuchacie, czyli żeby tak pośpiewać na antenie, tak głośno, tak z całej siły. Ale wiem, że wtedy stracilibyśmy słuchalność i ja straciłabym pracę, moje dziecko straciłoby szkołę i nie miałabym na super ekologiczne jajka i lewackie bakłażany, które jem. W związku z tym nie będę nigdy wam śpiewać, obiecuję.

0: Dziki, dziki wschód, Jan Holoubek, który, ach, jak mnie to raduje, wychodzi ze swoim filmem premierowo na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Najnowszy projekt reżysera serialu Royst zostawia widza z tym wszystkim, co jest najgorsze. Z pytaniami o wojnę, o człowieczeństwo i o prawdę. I oczywiście, że tytułem Dziki, Dziki Wschód nawiązuje do komedii Bardzo Dziki Zachód, ale jest to naprawdę melanż gatunkowy. Trochę noir, trochę western, połączenie zawarte w scenariuszu, który trafia w ręce reżysera 13 lat temu i nawet wtedy ten reżyser nie jest w stanie w najśmielszych wizjach wyobrazić sobie, że Rosja najedzie Krym, a potem całą Ukrainę. Tekst dotyczy II wojny światowej. Wiadomo było, że gdzieś tam na świecie toczą się różne konflikty, ale w Europie wojna to była przeszłość, a teraz renesans nacjonalizmu, jakkolwiek dziwacznie brzmi to połączenie, ksenofobii. Wiadomo, co się dzieje na świecie, co się dzieje za naszą granicą. No i o tych obawach, o tych ludzkich koszmarach. Bardzo osobisty projekt opowiada Jan Holoubek. Podobnie jak w poprzednich filmach, nikt nie jest naprawdę tym, za kogo się podaje. No i to jest coś, co reżysera bardzo interesuje, cała psychoanaliza. Szczerze powiedziawszy, nieprzypadkowo Jan Holoubek nosił w sobie te 13 lat ten scenariusz, żeby dzisiaj wyjść z nim do ludzi. Bardzo czekam, będę Was informować na bieżąco, jak przebiegnie premiera w Toronto i kiedy i gdzie będzie ten film wyświetlany w Polsce.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Jakaś liczna pioseneczka o miłości, wspaniała i piękna. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Mówię wam, w tym nowym studiu jest tak pięknie, że aż w kolanach mięknie, tak bym powiedziała nawet. Takim rymem też umiem mówić czasami. Wspaniałe studio nowe, to był dobry dzień, dobry poranek. Dzień się jeszcze nie skończył. Życzę wam, żeby był dobry ten dzień. Za chwilę Rafał Turowski, ja dziękuję serdecznie za dzisiaj. Kłaniam się nisko i do usłyszenia jutro o 7.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
2: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: 10 się zbliża, przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Ta powieść była ekranizowana 5 razy, a w ostatniej wersji z 2013 roku główną rolę zagrał Leonardo DiCaprio. Do historii przeszła też rola Roberta Redforda. Teraz Wielki Gatsby zadebiutuje na scenie Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Właśnie trwają castingi do spektaklu. Do udziału w sztuce zgłosiło się 765 osób. Dzisiaj trzeci, ostatni dzień przesłuchań, a wczoraj z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Kozak.
4: Nikola Kopczyk i będę startować na Daisy Buchanan.
5: Czym cię ta rola przyciągnęła?
4: Tak zupełnie szczerze, to przede wszystkim repertuarem, bo ja jestem dużo bardziej altowa i mezzosopranowa. Chciałam sobie postawić wyzwanie, sprawdzić się w czymś innym tym razem i stwierdziłam, że spróbuję się sprawdzić właśnie w repertuarze Daisy.
6: Karolina Szyptycka i startuję na Myrtle. Są różne wersje, jeszcze nie do końca wiemy, spytamy reżysera w trakcie castingu.
5: A powiedz, czym cię kupiła?
6: Pazurem. I to jest coś, czego ja szukam w rolach. Lubię też, wiadomo, czasami zagrać coś po drugiej stronie barykady, coś delikatniejszego w ramach wyzwania, ale jednak pazur to jest to. Nie jestem wychowana w kulcie Romy, natomiast jest to mój drugi casting tutaj i zakochałam się w ludziach, którzy tutaj tworzą ten teatr. Myślę, że fajnie by było się z nimi spotkać na scenie.
3: O czym Wielki Gatsby może opowiedzieć nam dziś? O to Katarzyna Kozak pytała autora tłumaczenia Michała Wojnarowskiego.
7: Wielki Gatsby Fitzgeralda nie bez powodu jest uważany za jedną z najwybitniejszych w ogóle powieści w literaturze, nie tylko amerykańskiej chyba, ale także światowej, bo to jest powieść ponadczasowa. Może powiem banalnie trochę, ale o uczuciach, o miłości, ale też o tym, na ile jesteśmy w stanie poświęcić się dla drugiego człowieka i też o tym, czy ta druga osoba potrafi to docenić. Myślę, że to, co pokażemy w Romie, też będzie ponadczasowe.
3: Spektakl Wielki Gatsby w oryginale grany już od 2 lat na Broadwayu. Zobaczymy w polskiej wersji językowej w Teatrze Muzycznym Roma. Oczywiście premiera wiosną przyszłego roku. A to klasyka na wielkim ekranie. Kino Federico Felliniego, mistrza ruchomego obrazu, jednego z najwybitniejszych twórców w historii, pozostaje wciąż żywe. Pod barokową wyobraźnią wciąż drży aktualna i przejmująca prawda o człowieku. W tym roku mamy szansę przekonać się o tym w kinach studyjnych. Pod hasłem Ciao Tutti odbywa się filmowa podróż do Włoch, czyli przegląd filmów reżysera. We wrześniu na pokazy zapraszają krakowskie kina Kika i Paradox, katowicki Kosmos, a także warszawskie Praha i stacja Falenica. W repertuarze m.in. Słodkie Życie, 8,5 oraz Noce Kabilii. Gdynia już gotowa na święto filmu. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych zacznie się 21 września. Jak co roku poznamy laureatów w 4 kategoriach. To konkurs główny, perspektywy, krótkie metraże, a także konkurs Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka. Platynowe Lwy za całokształt twórczości odbierze w tym roku Halina Pruger-Ketling, polska montażystka, która związana jest z kinem od początku lat 50. XX wieku. Filmy mistrzów powrócą w sekcji portrety. W tym roku będzie to kino Krzysztofa Kieślowskiego, Tadeusza Konwickiego, Barbary Sas i Andrzeja Wajdy, a festiwal otworzy pokaz filmu Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Holubka.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Chili Z. Pogoda.
1: Dziś zasadniczo ładna pogoda w całym kraju. Od 19 stopni w Gdańsku do 25 w Warszawie i Katowicach oraz 26 w najcieplejszym dzisiaj Krakowie. Pochmurno na zachodzie od Szczecina po Karkonosze, a także na wybrzeżu. Poza tym dużo słońca. Czeka nas piękna środa.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: 4 minuty po 10. Dzień dobry, 16 dzień września. Czytam, że dzisiaj dzień ziemniaka. Dla tych z Was, którzy chcieliby coś z dziebko bardziej egzotycznego, również dzień guacamole. Dobry moment na drugie śniadanie. Smacznego i zapraszam.

0: 10 minut po 10. Dwa słowa teraz o planach Teatru Dramatycznego w Warszawie. A te plany są niezwykle interesujące. 6 premier w największym stołecznym teatrze. Pierwszą z nich, zaplanowaną już na ten weekend, będzie krótki spektakl o matce i córce na podstawie tekstu i w reżyserii Heleny Urbańskiej. Miesiąc później FOG 2126, Anna Karolina Gorajska ten spektakl wyreżyseruje i zagra. To będzie muzeodram. Anna Karolina Gorajska wcieli się w postać praprawnuczki Mieczysława Foga i przeniesiemy się w przyszłość, a nie w przeszłość. Ostatnią premierą w tym roku będzie zaplanowany na 4 grudnia spektakl Nina, Wieczna Królowa. Przedstawienie na podstawie tekstu Julii Cholewińskiej i w reżyserii Wojciecha Farugi. W roli tytułowej tu nastąpiła zmiana. Wystąpi Anita Sokołowska. Jeśli chodzi o kolejne premiery, to Frank Kastorf zmierzy się z Popiołem i Diamentem. Przede wszystkim tekstem Andrzejewskiego, a trochę mniej filmem Andrzeja Wajdy. Dominika Przybyszewska opowie o powojennej Warszawie w spektaklu, który jest inspirowany popularnym serialem Dom, a ostatnią premierą tego sezonu będzie przedstawienie przygotowane przez jednego z najbardziej utytułowanych polskich reżyserów tańca i choreografów, czyli Wojciecha Grudzińskiego. Tyle o planach Teatru Dramatycznego w Warszawie, informacje na bieżąco, także o premierach dramatycznym w serwisach kulturalnych, czyli Z najbliższe o 11:00.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Love You, Debbie. To o tym, jak w związku jedno kocha mniej. No, mówiąc w pewnym uproszczeniu. 22,5 minuty po godzinie 10, w środowy poranek słuchacie Radia Chili Z. Piotr Zioła u nas już za moment.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
3: W międzyczasie w Chili Z.
4: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
3: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
10: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
12: Od 30 lat.
13: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
14: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Castorama!
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

25 minut do 11. Teraz przenosimy się do Łodzi. Tak się zastanawiam, czy ta informacja będzie w jakikolwiek sposób dla Was użyteczna, ponieważ atrakcja, o której chcę opowiedzieć, jest szaleńczo popularna. No ale kto nie próbuje, ten, no wiecie. Otóż w październiku udostępniona będzie niedostępna na co dzień podziemna katedra na łódzkich stokach. To są ogromne, monumentalne, zabytkowe zbiorniki wody pitnej w Łodzi. I do tych unikalnych w skali całego kontynentu wnętrz będzie mogło zajrzeć ponad 6 tysięcy osób. I dzisiaj rusza sprzedaż biletów. Wczoraj ruszyła sprzedaż biletów. Okazja jest faktycznie wyjątkowa, dlatego że można ową katedrę podziemną zwiedzać tylko wtedy, kiedy ona jest wyłączona w trakcie okresowego opróżniania zbiorników na potrzeby rozmaitych przeglądów. Te zbiorniki na stokach zaprojektował na początku poprzedniego stulecia William Lindley, ten sam, który zbudował w Warszawie filtry. No i one są faktycznie ogromne, 60 na 60 metrów.

Biletów jest, jak mówią sami organizatorzy, ilość ograniczona, zainteresowanie z całej Polski jest ogromne. No i cóż, nie wszyscy chętni będą cieszyć się z zakupu, ale próbować warto. Sprzedaż wejściówek prowadzona jest online. Zobaczcie aplikację łódź.pl.

Kobiece głosy w Chilizet przed godziną 11, do której zostało minut 12. To była Natalia Przybysz, teraz Marylu, używająca pseudonimu Oklu, a przed samą 11 jeszcze Charlie XCX. Damski głos pojawi się także w serwisie kulturalnym o 11, na który już teraz zapraszam.

0: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl / firmy.
17: Po reklamie.

0: 11 minęła, Magda Bauer. Za kulturą.
1: Po prozę Alberta Camus znów chętnie sięgamy w ostatnim czasie. W piątek na ekrany kin wejdzie obcy film François Ozona, będący ekranizacją znanej powieści. A my już teraz chcemy Was zaprosić na październikowe wydarzenie organizowane wokół twórczości i osoby francuskiego pisarza. To cykl wydarzeń zatytułowanych Wyspa Camus w Warszawie, warsztaty kolażu, wspólne czytania, także słuchanie muzyki z Algierii 10 października, a 13 października we Wrocławiu w ramach tego samego cyklu zaplanowano spotkanie z Markiem Pieńczykiem, tłumaczem obcego. Anna Karczewska będzie pytać o to, jak to jest przekładać arcydzieło. Dzień później, także we Wrocławiu, tajny klub książki w księgarni hiszpańskiej. Tutaj będzie można porozmawiać o notatnikach Alberta Camus. Kamatipura Express, film w reżyserii Leona Korzyńskiego, pokazywany na festiwalu w Toronto, wrócił stamtąd z brązową statuetką Student Academy Awards. To jedno z największych wyróżnień dla twórców krótkich metraży na całym świecie. Gala 51. edycji odbyła się w nocy 14 września. W finałowej siódemce był też drugi film z warszawskiej szkoły filmowej, a mianowicie Kanan Dominika Mireckiego. Warto wspomnieć, że zdobywcy studenckich Oscarów kwalifikują się do walki o Oscara w kategorii filmu krótkometrażowego, a w gronie dotychczasowych laureatów są Robert Zemeckis czy Spike Lee. Kamatipura Express to romantyczna historia pewnej ucieczki, która po drodze zamienia się w opowieść o zaufaniu, wolności i cenie, jaką trzeba zapłacić za własne wybory. Kryzys, ale też strategie przetrwania są tematem wystawy, którą od tego tygodnia prezentować będzie Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Wernisaż to jeden z punktów programu tegorocznego Festiwalu Łódź Wielu Kultur. Czy w sytuacji kryzysu możemy odejść od modelu opartego na indywidualizmie na rzecz współzależności i współpracy? To jest tylko jedno z pytań, jakie pojawiają się w przestrzeni ekspozycji zatytułowanej Na krawędzi chaosu.
2: To z jednej strony opowieść o naszym świecie, o globalnym systemie, który się przeorganizowuje, o katastrofach nękających nas z różną intensywnością globalnie. Opowieść po części prowadzona z perspektywy osób, które tego rozpadu już doświadczyły. Mamy więc głosy artystek z Ukrainy, Libanu czy Palestyny.
1: Mówi Małgorzata Ludwisiak, jedna z kuratorek wystawy.
2: Natomiast jest to również pytanie o to, jak do krawędzi chaosu się zaadoptować. Jakie są możliwe strategie przetrwania? O jakich rodzajach wspólnotowości, relacji, więzi, nowych formach społecznego bycia i działania razem możemy mówić?
1: Swoje wypowiedzi artyści pochodzący z różnych kontekstów geograficznych i kulturowych formułują za pośrednictwem różnych języków wizualnych. Jest tutaj haft, tkanina, rzeźby, prace wideo, a nawet ekosystem z udziałem żywych mikroorganizmów. Wernisaż 18 września, ta wystawa potrwa do 4 kwietnia.
3: W pogoni za kulturą.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Dzień dobry, Rafał Małpa, Chili Z.pl. Oczywiście jestem do Waszej wyłącznej dyspozycji. Kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę wypełnioną starannie wyselekcjonowanym chilloutem. Nektar Wood na dobry początek 12 godziny dnia.
3: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: 9 minut po 11, czyli Z. Europa niestety przegrywa walkę z hałasem. Słuchajcie, przede mną wyniki raportu za 2025 rok, przeprowadzonego przez Europejską Agencję Środowiska. No i okazuje się, że Francja jest krajem, w którym jest najwięcej osób narażonych na hałas w ciągu dnia. To są 24 miliony. W Niemczech problemem jest hałas lotniczy i tutaj narażonych na tenże hałas jest czterokrotnie więcej ludzi niż we Francji. Włochy z kolei zmagają się z hałasem kolejowym. Czwarta na tej liście najbardziej hałaśliwych państw Europy jest Hiszpania. Tam osób narażonych na hałas powyżej 55 dB w ciągu dnia jest prawie 12 milionów osób. No więc ciekawe, które państwa są najcichsze. Ja myślę, że wskazanie tych państw nie byłoby trudne. Mianowicie są to Malta, Islandia, Estonia oraz Słowenia. Przy czym w Słowenii osób narażonych na hałas jest czterokrotnie więcej niż na Malcie. Na Malcie to jest tylko 65 tysięcy. No, samo państwo może nie jest jakoś gigantyczne, ale jednak. Pytacie o Polskę. W Polsce na hałas powyżej 55 dB w ciągu dnia narażonych jest ponad 5 milionów osób, z czego 4,5 miliona na hałas drogowy, ponad 600 tysięcy na hałas kolejowy, a na hałas lotniczy 80 tysięcy. Najgorsze jest niestety to, że w nocy liczba osób dotkniętych hałasem wynosi 3,5 miliona, z czego 3 miliony jest narażonych na hałas drogowy. Z tychże 3 milionów jedna z narażonych na hałas osób właśnie do was z dziepko niedospana z powodu tego hałasu właśnie, mam nadzieję, że z sensem mówi.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out. Oh!

0: Caisse Bleue, chociaż brzmi z francuska, to jednak Duke Bahara jest DJ-em trochę z Londynu, a trochę z Bristolu. Swoją drogą ciekawe, jak to jest być z Bristolu. 20 minut po godzinie 11 w środowe przedpołudnie w Chili Z. Demony i Ptakowa już za moment.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Autopromocja.
3: Goniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Po reklamie.

dłużej gaśnie.

26 minut do 12. Zwracam Waszą uwagę na rozpoczynający się w piątek 30. Festiwal Nauki w Warszawie. Słuchajcie, tysiąc wydarzeń przygotowanych przez ponad 100 instytucji. To będą instytucje naukowe, edukacyjne, kulturalne, a patronem całości jest Stanisław Staszyc. Festiwal trwa do 27 września, a podczas niego debaty, wykłady, warsztaty, pokazy, wystawy, wizyty w laboratoriach, wycieczki oraz interaktywne gry edukacyjne. Jednym z gości tegorocznego festiwalu będzie amerykański noblista Barry Barish, fizyk doświadczalny, który wraz z dwoma partnerami zdobył Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki przed 9 laty za, cytuję, decydujący wkład w detektor LIGO i za obserwowanie fal grawitacyjnych. No i pan profesor 26 września w sobotę w Starej Bibliotece UW wygłosi wykład Badanie niewidzialnego wszechświata. To będzie rzecz o tym, jak współczesna fizyka pozwala nam się wsłuchiwać w ciche szepty niewidzialnego kosmosu. Brzmi poetycko, przyznacie. No nie sposób opowiedzieć nawet o części wydarzeń. Po prostu zainteresujcie się, wybierzcie coś dla siebie i się wybierzcie. Nomen omen. 30. Festiwal Nauki w Warszawie startuje w piątek.

Sam Gally Tree, zbliżamy się do środowego południa. No to piosenka nieco brudząca. No dobrze, taki suchy żart. Sadza, brodka. Przed południem jeszcze Hozier, a później garść informacji w pogoni za kulturą.

0: oczami.
1: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Nastaw się na
1: chillout. Południe właśnie minęło. Przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: O sporcie, o walce, o tym, co to znaczy być nadzieją własną, bliskich całego kraju. Mówić będzie pierwszy tegoroczny dyplom Warszawskiej Akademii Teatralnej. Spektakl Bił sobie Andrzej na podstawie tekstu Mariusza Gołosza reżyseruje Klaudia Gębska. Punktem wyjścia stała się tutaj postać Andrzeja Gołoty.
3: Dla nas to jest idealny bohater. Bohater ze swoimi porażkami, ze swoimi zwycięstwami, z wielkim pogłosem, z jakimś takim amerykańskim snem w tle. Więc dla nas Andrzej Gołota jest po prostu, po pierwsze, jakimś przykładem Polaka, któremu się udało i któremu jednocześnie się nie udało. A co się udało, co się nie udało, no to właśnie to próbujemy w tym spektaklu pokazać.
2: Zapowiada reżyserka. Na scenie zobaczymy studentów aktorstwa dramatycznego. Premiera 18 września. Kolejne spektakle od 19 do 23 września, no właściwie codziennie z wyjątkiem 21. I u nas jest jeszcze szansa, żeby zdobyć podwójne zaproszenie na jeden z nich. Proszę, piszcie w tej sprawie na adres kultura@chillizet.pl. Na Śląsku sięgamy po poezję, targi książki poetyckiej, spotkania autorskie, turniej jednego wiersza i otwarte czytania są w programie 24. edycji Portu Poetyckiego. Ta edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Zderzenia, które odnosi się do konfrontowania ze sobą różnych wrażliwości, estetyki, doświadczeń. To praktyka od lat obecna w programie Portu i to z niej, zdaniem organizatorów, rodzą się najciekawsze rozmowy i najodważniejsze pomysły. W głównej części festiwalu w tym roku na scenie wystąpią m.in. Marlena Niemiec oraz Kasper Pfeiffer. Poetka otrzymała w tym roku nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej za tom Skroń, natomiast Kasper Pfeiffer został nominowany do wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius za książkę Zna swoje miejsce. Jak co roku będzie też turniej jednego wiersza. Tym razem na scenie w magazynie Ciekłego Powietrza w Sztygarce wystąpi 70 poetów i poetek. Ten wieczór 26 września zakończą koncerty. Jedna z nielicznych w kraju galerii Zdzisława Beksińskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury świętuje jubileusz dziesięciolecia. Trzydniowy jubileusz rozpocznie się w Krakowie w piątek. No i to będzie multidyscyplinarna podróż przez twórczość Beksińskiego. Połączy tradycyjną sztukę z nowoczesną technologią i teatrem. Poza stałą wystawą 50 obrazów będzie można zobaczyć wczesne fotografie artysty, a także wziąć udział w debacie z udziałem znawców sztuki. No i do tego jeszcze taka wyjątkowa atrakcja w postaci możliwości zobaczenia surrealistycznych płócien Beksińskiego w wirtualnej rzeczywistości. Do tego mapping na fasadzie NCK-u. No i spektakl muzyczno-baletowy Kryptonim 27 w wykonaniu grupy Art Color Ballet.
0: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: I już dzień dobry po południu, 4 minuty po godzinie 12. Mam absolutnie najlepszą piosenkę na tę porę. Lunch zaśpiewana. Dobry początek 13 godziny dnia. Billie Eilish.

0: 11 minut po 12. Co roku zapraszam Was na tę imprezę z ogromną radością, jakimś takim podekscytowaniem. Bo sam fakt, że festiwal poetycki odbywa się już po raz 24, świadczy o tym, że poezja jednak jest nam jakoś tam potrzebna. 24. Port Poetycki. 100 poetów i oczywiście poetek z całego kraju. Ten port startuje 26 września w Chorzowie, a tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem Zdarzenia. Turniej jednego wiersza imienia Jerzego Koperskiego-Leszina, otwarta scena Portu Poetyckiego. Podczas tego portu swoje utwory zaprezentuje prawie 70 poetów i poetek. Koncerty, no rzecz jasna spotkania z poetami. I wszystko w magazynie Ciekłego Powietrza na temat na terenie kompleksu Dobrego Smaku Sztygarka w Chorzowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia 24. Portu Poetyckiego w Chorzowie jest wolny.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: On ma ją, Sevdaliza, o samotności, no mówiąc w pewnym uproszczeniu. 21 minut po godzinie 12 było o samotności, będzie o niesamotności. Nocą z tobą, Paula Romba, już za moment.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy z zza kulis Max Ber.
2: Zza kulis. Każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Castorama!
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienki. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chłopościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
19: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
20: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
20: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
20: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
20: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
21: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
22: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
21: Pomogą mi z tym wszystkim?
22: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
21: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
22: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
21: Idealnie. Rezerwuję.
22: Konferencje dla wymagających. Na Hotel Bania.
23: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
24: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. Chill Z.
25: Chill Z.

26 minut zostało nam do godziny pierwszej. Teraz, jeśli pozwolicie, troszkę statystyki, tylko bardzo proszę się nie denerwować. Naprawdę bardzo proszę się nie denerwować. Ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie poinformował, i to są dane za czerwiec zeszłego roku, że najwyższa polska emerytura wynosi, no kto zgadnie, 54 072 zł miesięcznie. Najzamożniejszy polski emeryt mieszka w województwie śląskim. Druga pod względem wysokości emerytura wynosi 53,5 tysiąca złotych, również na Śląsku, a na trzecim miejscu no wyraźnie mniej dostający na konto warszawianin, który dostaje 45 300 złotych emerytury. Najniższe z kolei wypłacane emerytury w naszym kraju są groszowe. Na Dolnym Śląsku i w województwie lubelskim są osoby, które otrzymują co miesiąc 2 grosze. Słownie 2 grosze. Co zrobić, żeby mieć emeryturę 50-tysięczną? ZUS radzi. Trzeba opłacać nie tylko wysokie składki, ale mieć także przedłużenie lat pracy. Na rekordowe emerytury składają się 3 czynniki. Dodatkowe składki, waloryzacja kapitału oraz krótszy okres prognozowanych wypłat. Bardzo dziękujemy za te wspaniałe rady.

Pan Kowalski w Chili Z, James Smith, For You My Love. 13 minut do godziny pierwszej, Kaśka Sochacka i Lulu jeszcze przed 13, a później po południu na Chill Out będzie was nastawiał Bartek Winczewski. Rafał Turowski, dziękuję za dziś. Do usłyszenia jutro o 10:00.

0: Reklama.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektr. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: Oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
18: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.
20: Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chili Z.
21: Nastaw się na Chill Out.
22: Minęła 13 przy mikrofonie Chili Z. Magda Bauer.
23: W pogoni za kulturą.
24: Setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow Warszawska Galeria Zachęta uświetni specjalną wystawą. Zobaczymy pionierskie rzeźby, rysunki, grafiki i fotografie artystki w dialogu z najnowszymi pracami irańsko-niemieckiej rzeźbiarki Nayry Bagramian, zaliczanej dzisiaj do najważniejszych współczesnych rzeźbiarek. Chociaż dzielą je dekady, w sztuce obu artystek obecna jest wspólna tematyka dotycząca cielesności, zmysłowości, a także doświadczenia choroby i przemijania. W twórczości obu są też eksperymenty z materiałami, odniesienia do wzornictwa przemysłowego, no i specyficzne poczucie humoru. Wystawa w Zachęcie będzie pierwszą w Polsce prezentacją szerokiego wyboru prac Bagramian, wernisaż 16 października. Wielki Gatsby. Tę historię świetnie znamy z powieści Francisa Scotta Fitzgeralda, a także z wielkiego i małego ekranu. Teraz zadebiutuje ona na scenie warszawskiego Teatru Roma. To będzie musical na podstawie sztuki wystawianej na Broadwayu. Właśnie trwają castingi.
0: Szukamy zarówno artystów, odtwórców głównych ról, ról drugoplanowych, jak i artystów, którzy w zespole będą śpiewać, tańczyć i grać epizody. Zadanie jest trudne, no bo jak to w musicalu, artysta powinien być bardzo wszechstronny i to tak zwane triple treat jest tutaj bardzo potrzebne, czyli taki artysta musi na tym samym poziomie śpiewać, tańczyć, podawać tekst, czyli grać.
24: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak Agnieszka Brańska, choreografka spektaklu.
0: Na całe szczęście obserwujemy już od wielu lat potężny wzrost poziomu umiejętności kandydatów. Więc teraz w tym roku biedni jesteśmy my, czyli komisja, bo mamy bardzo dużą liczbę świetnych osób, a tylko części będziemy mogli dać pracę.
24: Do głównych ról zespołu taneczno-wokalnego z rolami epizodycznymi potrzebnych jest około 40 osób. Premiera już wiosną przyszłego roku. Galeria Aspekty jest jednym z wielu miejsc, które biorą udział w Warsaw Gallery Weekend. Przed wydarzeniem odwiedza je nasza reporterka Katarzyna Kozak.
1: Po sukcesie odniesionym rok temu z Nagrodą Fundacji Sztuki Polskiej ING, z jakim nastawieniem do tej edycji podchodzicie, co pokażecie?
3: Bardzo pozytywnie, duże oczekiwania, więc się mocno przygotowujemy, ale zaprezentujemy wystawę zbiorową trzech artystek różnego pokolenia. Wystawa nosi tytuł Szukam nadziei po krzakach i jest inspirowana książką Anki Wandzel Sztuka przetrwania, a artystki, które zaprezentujemy, to Marta Jabłońska, Julka Ciunowicz oraz pani Anna Gebel, a cała wystawa będzie wokół trochę tego, jak szukać nadziei i przede wszystkim gdzie jej szukać w aktualnych czasach i czy natura przynosi nam ukojenie.
24: Mówiła w rozmowie z Katarzyną Kozak Daria Niedzielak z Galerii Aspekty. Wernisaż 17 września, ale wystawa oczywiście potrwa dłużej. Do 24 października będzie można ją odwiedzać, a także brać udział w specjalnych wydarzeniach, bo 3 października spacer z Julią Ciunowicz, a 7 spotkanie z Anką Wandzel.
22: Magda Bauer, piękne dzięki. Słyszymy się za godzinę.
24: Dziękuję.
23: W pogoni za kulturą. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
22: Zapraszam do 16:00. Trzy wspólne godziny przed nami w Chili Z. Na zegarze 4 minuty po 13:00. Piękne słońce za oknem, przynajmniej w Warszawie. Mam nadzieję, że u was także. Arlo Parks już teraz.
23: Chili Z. Nastaw się na chill out.

11 minut po 13 słuchacie Chili Z, This Body to za nami, Jelisa. A dziś obchodzimy dzień maszynisty, dzień fryzjera i dzień bluesa dla wszystkich maszynistów i fryzjerów. Serdeczne pozdrowienia. Dzień bluesa, myślę, że przed 16 również odpowiednio obejdziemy. Friendly Fires, tymczasem Lose All Your Friends. Dawno nie słyszeliśmy nic nowego od tej brytyjskiej grupy, ale wracają najpierw ten właśnie nowy singiel, niebawem również, mam nadzieję, płyta. No to gramy. Lose All Your Friends i Friendly Fires. Hazlet, Tatiana i Przebiśniegi również u nas już niebawem.

0: Na pewno pamiętacie film Pewnego razu w Hollywood w reżyserii Quentina Tarantino. To za rolę w tym właśnie obrazie Brad Pitt otrzymał jedynego jak na razie swojego aktorskiego Oscara. No to ja mam dobrą wiadomość, nawet dwie dobre wiadomości dla fanów tego filmu oraz dla fanów postaci, w jaką w Pewnego razu w Hollywood wcielił się właśnie Brad Pitt. Otóż już w listopadzie, najpierw na ekranach kin, a później na jednej z platform streamingowych zadebiutuje film The Further Misadventures of Cliff Booth. Wyreżyseruje ten film David Fincher, człowiek, z którym Brad Pitt wiele, wiele lat temu spotkał się już na planie filmu 7 i opowie ten film dalsze losy popularnego bohatera Pewnego razu w Hollywood. Niedługo potem na rynku pojawi się także książka zatytułowana The Adventures of Cliff Booth. No i uwaga, jej autorem jest Quentin Tarantino, przy okazji również autor scenariusza do filmu Davida Finchera. Koniec roku zatem minie nam pod znakiem przygód Cliffa Boofa. Będzie awanturniczo, to na pewno będzie zabawnie. Tego też się spodziewam. Będzie po prostu w stylu Quentina Tarantino. No to czekamy. W listopadzie film, w grudniu książka. Przygody Cliffa Boofa zbliżają się do nas wielkimi krokami.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje.
3: Historie, które dają do myślenia.
2: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
3: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
4: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out. Chill Z.
1: Chill Z.
0: Chill Z. Chill Z. Nastaw się na chill out.

To już 25 lat, odkąd słuchamy płyt Bonobo. Artysta zadebiutował w 2000 roku, no a w tym roku właśnie na 25-lecie swojej muzycznej działalności wydał nową płytę. Distance in Static to jest nowe wydawnictwo od Bonobo i to jest zarazem nasza płyta tygodnia w Chili Z. Słuchamy jej od poniedziałku właśnie po 13. Podobnie jak wczoraj w poniedziałek, dziś także mam dla Was ten album w prezencie. Konkurs @chiliz.pl. W tytule maila wpiszcie proszę Bonobo, a w treści rozwincie, dlaczego to właśnie w Wasze ręce powinna trafić ta świetna płyta. U Bonobo niezmiennie, z jednej strony elektroniczne, klubowe, taneczne granie, z drugiej strony leniwe, melancholijne kompozycje, dużo gości. No i właśnie nagranie z gościnnym udziałem dziś przed nami jako wybór kompozycji z tej płyty. To będzie kawałek Talk to Me, zaśpiewała go niejaka Nicole Miglis. Myślę, że to nagranie idealnie oddaje charakter tego nowego albumu Bonobo. Distance in Static, nasza płyta tygodnia. Talk to Me, gramy.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Bonobo z naszej płyty tygodnia, Distance in Static, nowy album artysty, wróci tutaj jutro po 13:30.

Czasami szkoda, że nie jesteśmy telewizją. Moglibyśmy wówczas pokazać wam, jak piękne jest nasze nowe studio emisyjne. Pozostajemy w zachwytach nad nim od wczoraj i to pewnie jeszcze jakiś czas potrwa. Kto chciałby chociaż tak trochę podejrzeć, w jakich okolicznościach od wczoraj przychodzi nam spotykać się radiowo z wami, no to zapraszam choćby na naszego chillizetowego Instagrama. 10 prawie minut pozostało do 14:00, o 14:00 jak zwykle spotkanie z Magdą Bauer, nowe kulturalne polecenia. Jessie Ware tymczasem z nowej płyty, wciąż nowej, chociaż jest już jakiś czas z nami, z tą właśnie płytą w listopadzie. Jessie przybywa do Gdańska na koncert na festiwalu Inside Seaside. No to zostawiam was z artystką. Przed 14:00 jeszcze FN. Zostańcie.

0: na Chill Out. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da!
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
6: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby Ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Po reklamie.

0: Słuchacie na Chill Out.
1: Na zegarze 14 przy mikrofonie, czyli Z Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Lalka na wielkim i małym ekranie zadebiutuje już niedługo i obie premiery to telewizyjna serialu w reżyserii Pawła Maślony z Tomaszem Szuchartem i Sandrą Drzymalską i kinowa filmu w reżyserii Macieja Kowalskiego z udziałem Kamili Urzędowskiej i Marcina Dorocińskiego rozegrają się w odstępie 2 tygodni. Wprowadzając się powoli w atmosferę tych ekranizacji, zachęcamy Was do odwiedzenia wystawy, która dziś otwiera się w Łazienkach Królewskich. Szyk i konwenanse, bo tak brzmi jej tytuł, to ekspozycja, na której zobaczycie kostiumy do kinowej interpretacji Lalki, stworzone przez Katarzynę Lewińską i Tomasza Ossolińskiego. Kostiumy powrócą do miejsc wpisanych w świat Lalki, bo to w Łazienkach Wokulski spotykał się z Łęcką. Wystawa będzie prezentowana w 3 zabytkowych punktach ogrodów, czyli w Pałacu na Wyspie, Pałacu Myślewickim i Starej Oranżerii do 13 grudnia. A to jedna z wystaw, jakie zobaczymy na tegorocznym Warsaw Gallery Weekend. Muszę już wracać do domu. Wystawa Magdy Sawickiej podejmuje m.in. temat przemocy. To autobiograficzna wypowiedź, odważna, niełatwa, bo autorka konfrontuje się tutaj z własnymi trudnymi doświadczeniami życiowymi. Ale co ważne, jest próbą odzyskania własnej narracji, rozliczenia z przeszłością oraz zaproszeniem do refleksji. Ostatecznie, jak czytamy w zapowiedzi, jest to wystawa powstała z miłości. Na wernisaż pod szyldem Warsaw Gallery Weekend zapraszamy 18 września do Galerii Marszałkowska 18. Bóg bezdomny, spektakl w reżyserii Kamila Białaszka, reżysera, który mówi wprost o tym, że interesuje go wchodzenie z tekstami sprzed setek lat w dialog, wyciąganie z nich nowych znaczeń, a także spiralnie się z ich autorami. To kolejna nasza, jak myślę, bardzo ciekawa propozycja. Był już nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, Kamila Białaszka. Był Hamlet, rozgrywający się w świecie państw korporacji. A teraz dla Silence Music Festiwalu w Krakowie reżyser wziął na warsztat Winterreise Franza Schuberta. To 24 pieśni do wierszy Wilhelma Müllera i jedno z najważniejszych dzieł romantycznego repertuaru. Białaszek zderzy je z rapem, punkiem, metalem i techno, po to, żeby opowiedzieć o samotności i wyobcowaniu. A wszystko to w eleganckim otoczeniu, bo spektakl będzie grany w Parku i Pałacu Radziwiłłów w Balicach już 18, 19 i 20 września.
1: Serialowa Lalka jest już do obejrzenia. Coś czuję, że dzisiaj zarwę wieczór, a może nawet i noc, a ty skusisz się?
2: No właśnie, tak się przymierzam. Powiem ci, że obawiam się, że jak zacznę, to już nie będę mogła.
1: No a później kończyć. Trzeba będzie iść do kina na tę wersję kinową i skonfrontować ze sobą obie te wizje powieści Prusa. Lalką stoi ten miesiąc w kulturze. Będziemy wam jeszcze o tym na pewno opowiadać. Magda Bauer, dziękuję. 14:05. Magda wraca tutaj za 55 minut. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: W pogoni za kulturą. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Harry Styles, Daria ze Śląska, Dawid Podsiadło oraz Fineasz. To tylko niektóre z naszych muzycznych planów na tę godzinę. Bartek Winczewski, pięknie się kłaniam i zapraszam. Zostańcie z Chili Z.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

nie chciałbym być na miejscu Eda Sheerana, a na pewno nie chciałbym być na miejscu ludzi, którzy zajmują się jego PR-em. Od kilku dni nad głową brytyjskiego wokalisty wiszą czarne chmury, a to w związku z wyrzuceniem z jego amerykańskiej trasy koncertowej Macklemora, który amerykańskie koncerty Eda miał otwierać, ale gest solidarności z Palestyną z jego strony sprawił, że najpierw pojawiły się naciski z zewnątrz, aby Macklemore już więcej z Edem Sheeranem na stadionach w Ameryce nie występował, no a później decyzja artysty, aby rzeczywiście Macklemore'owi podziękować. Być może cała sprawa ucichłaby, gdyby nie to, że w solidarności z Macklemorem także inni artyści, którzy mieli na tej trasie Eda Sheerana występować, właśnie odwołują swoje występy, rezygnują z tych wspólnych koncertów z Edem Sheeranem, a jest wśród nich także Phineas, starszy brat Billie Eilish, którego to przed momentem słuchaliśmy jako duet The Favours, The Little Mess You Made. Ta sprawa na pewno jeszcze będzie miała ciąg dalszy. Ed Sheeran próbuje się wprawdzie tłumaczyć, wybielać, no ale tak, w takich żyjemy czasach, no że nie można stać pośrodku i jednak trzeba opowiadać się po jakiej stronie. Nieprawdaż? Daria ze Śląska. Tymczasem ona nie owija w bawełnę. Jeśli ma coś odważnego i kontrowersyjnego do powiedzenia, mówi to wprost i dlatego też bardzo Darię lubimy. Wariatka w Chillizet już teraz na zegarze 13 minut po 14.

szczęśliwi, którym udało się już zdobyć bilety na przyszłoroczne koncerty Harry'ego Stylesa. Przypominam, że latem 2027 artysta odwiedzi m.in. Rzym, Madryt i Londyn. A jeśli ktoś jeszcze chciałby zapolować na bilety na te widowiska, to jutro będzie jeszcze szansa ustawić się w kolejkę. Jutro bowiem rusza otwarta oficjalna sprzedaż biletów na trasę Together 2027. Kai Tronada, Lucky Day, to już teraz w Chili Z, a za moment również Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło obiecywał jesienią tego roku nową płytę. No jesień wprawdzie jeszcze nie przyszła, ale czasu, aby tę obietnicę spełnić, coraz mniej. My zagramy na błysk, no i oczywiście czekamy na więcej od Dawida.

0: Autopromocja.
1: Koniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
4: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
6: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dalmajer, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Po reklamie.

0: premiera serialowej Lalki. Za 2 tygodnie Lalka pojawi się również na kinowych ekranach. Jeśli film i serial także okażą się sukcesem, zapewne czeka nas wysyp nowych ekranizacji klasyki polskiej literatury. Powieścią, która od wielu lat czeka już na swoją ekranizację, jest Zły Leopolda Tyrmanda. Podejść do tego projektu było już kilka, no ale wciąż Zły nie doczekał się swojej realizacji. Wyborcza.pl, serwis Wyborcza.pl, a w zasadzie jego czytelnicy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Wybrali swoimi głosami aktorów oraz reżysera potencjalnej ekranizacji Złego. No i według głosów czytelników portalu Wyborcza.pl w gronie najmocniejszych kandydatów do zagrania głównej roli znaleźli się Bartosz Bielenia, aktor nagrodzony paszportem polityki za rolę w nominowanym do Oscara filmie Boże Ciało, również Tomasz Ziętek, trzykrotnie nominowany do polskich nagród filmowych Orłów za Cichą noc, Boże Ciało i Żeby nie było śladów, oraz Filip Pławiak, laureat Orła za główną rolę męską w filmie Biała Odwaga. W głosowaniu zdecydowanie zwyciężył Bartosz Bielenia, zdobywając 42% wszystkich głosów, a w obsadzie wskazanej przez uczestników tej zabawy znaleźli się również m.in. Łukasz Simlat jako bezwzględny Filip Merynos, Jacek Braciak w roli Jonasza Drobniaka oraz Joanna Kulik jako przedsiębiorcza właścicielka sklepu z konfekcją, niejaka Olimpia Szuwar. A kto według czytelników Wyborcza.pl miałby Złego wyreżyserować? Otóż czytelnicy najchętniej powierzyliby to zadanie Janowi Holoubkowi, reżyserowi nagradzanemu już m.in. za 25 lat niewinności sprawę Tomka Komendy oraz autora popularnych seriali takich jak Wielka Woda czy Heweliusz. Przypomnę, że nowy film Jana Holoubka, Dziki Wschód, swoją premierę mieć będzie już niebawem na rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. A inni kandydaci do wyreżyserowania Złego? Proszę bardzo, Ksawer Żuławski, Paweł Maślona, Agnieszka Holland, Agnieszka Smoczyńska i Aleksandra Terpińska. To wciąż tylko i wyłącznie zabawa, ale wierzę, że wcześniej czy później doczekamy się ekranizacji Złego. Na razie oglądajmy Lalkę. Serial już jest dostępny. 30 września Lalka zagości również na kinowych ekranach.
1: CZ. Nastaw się na chill out.
0: Dokładnie tak. Nastawcie się na chill out środowe popołudnie w naszym towarzystwie. 17 minut przed 15 to Blossoms i Your Girlfriend.

0: 11 minut pozostało do 15. Tę godzinę środowego popołudnia w Chili Z zamykamy w towarzystwie Piotra Zioły i Vito Bambino. Nowa wersja Safari to tak na dziesięciolecie płytowego debiutu Piotra. Po 15 u nas zaś m.in. Rai, Jordan Rakai i Georgia Smith. Zostańcie, warto.
1: Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach.

0: Reklama. Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
8: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: 15 właśnie minęła, przy mikrofonie, czyli Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zły Leopolda Tyrmanda w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego będzie pierwszą premierą Warszawskiego Teatru Powszechnego w nowym sezonie. Urbanistyczny jam session, wielopiętrowa intryga, kalejdoskop postaci, rytm z saksofonu i kontrabasu, obraz Warszawy, która niczym jazzowa improwizacja wciąż wymyśla się na nowo. Tak mówię o przygotowywanej przez siebie inscenizacji reżyser, premiera 16 października. Kolejne nowe spektakle na scenie Teatru Powszechnego to m.in. Proces Eligiusza Niewiadomskiego, Bartosza Szydłowskiego, zapowiadane na 11 listopada, a także końcówka Samuela Becketa w reżyserii Patryka Warchoła, to w styczniu. Sezon premierowy zamknie w maju Krystian Lupa spektaklem Studium Wyższego Niezrozumienia, inspirowanym twórczością Tomasa Bernharda i Ingeborg Bachmann. To spektakl zapowiadany jako wydarzenie zarówno na polskiej, jak i europejskiej scenie teatralnej. Może w sobotę zechcecie zabrać młodszych widzów na jakiś ciekawy spektakl? Jak zwykle mamy kilka propozycji i podpowiadamy, że podczas weekendu będzie można obejrzeć z nimi jeden ze spektakli teatru Latająca Sztuka Ciała. Niewidoczek to jest rzecz o tym, że dziś coraz trudniej zatrzymać się i naprawdę zobaczyć drugiego człowieka, a także otaczającą nas przyrodę. Opowiadana za pomocą ciekawych wizualnych środków, jak zwykle pięknej scenografii, rekwizytów i muzyki, przedstawienie, które przy okazji zabawy w lekki i ciepły sposób uczy troski o zdrowie oczu, uważności na własne ciało i odpowiedzialności za to, co nas otacza. 20 września ten spektakl będzie grany w Bielańskim Ośrodku Kultury o godzinie 12.30. Kamatipura Express, film w reżyserii Leona Korzyńskiego, pokazywany na festiwalu w Toronto, wraca stamtąd z brązową statuetką Student Academy Award. Studencki Oscar to jedno z największych wyróżnień dla twórców krótkich metraży na całym świecie. W finale 51. edycji konkursu był też drugi film z warszawskiej szkoły filmowej, Kanan Dominika Mireckiego. Warto wspomnieć, że zdobywcy studenckich Oscarów kwalifikują się do walki o Oscara w kategorii film krótkometrażowy, a w gronie dotychczasowych laureatów są na przykład Spike Lee czy Robert Zemeckis. Kamatipura Express to romantyczna historia pewnej ucieczki, która po drodze zamienia się w opowieść o zaufaniu, wolności i cenie, jaką trzeba zapłacić za własne wybory.
0: Na wspomnianym festiwalu filmowym w Toronto swoją premierę kilka dni temu miał nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, The Idiots, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Więcej na ten temat w Chili Z już za kilkanaście minut. A od Magdy Bauer to wciąż nie wszystko. Na dzisiaj kolejne kulturalne polecenia. Już o której?
2: O 18 dokładnie.
0: Zapraszamy serdecznie.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Prawie w całej Polsce dziś w nocy możliwy deszcz, a miejscami też i burze. Temperatury nocą od 10 stopni do 16, najcieplej na południowym wschodzie. Okresami opady deszczu to jutro. Jutro także zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Najmocniej w czwartek może padać na południu. Jeśli chodzi o temperatury, te jutro od 16 do 19 stopni.
3: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: 3 minuty po 15 na zegarze, przenikanie w Chili Z jeszcze przez godzinę. Zapraszam Amma Louise już za moment. Tę godzinę otworzy Who's to Blame? Tak gramy dla was w to środowe popołudnie.
1: Nastaw się na chill out.

Nowy film Małgorzaty Szumowskiej to zawsze duże wydarzenie. Takim niewątpliwie jest film The Idiots, wyreżyserowany przez Małgorzatę Szumowską wspólnie z Michałem Englertem. Ten film swoją światową premierę miał 4 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Przyjęty został entuzjastycznie. Podobnie ciepłe przyjęcie spotkało The Idiots na innym festiwalu odbywającym się w Ameryce Północnej, festiwalu w Tularite. Taka mniejsza filmowa impreza, ale bardzo lubiana przez filmowców. Tam chodzi tylko i wyłącznie o kino, o filmy bez całej tej celebryckiej otoczki, bez czerwonych dywanów. Małgorzata Szumowska zresztą wczoraj podzieliła się ze swoimi obserwatorami na Instagramie wrażeniami z tego festiwalu. No i widać, że ekipie The Idiots bardzo w Tularite się podoba. A o czym opowiada The Idiots? To jest film o Fiodorze Dostojewskim, jego żonie Annie, których europejska podróż poślubna prowadzi do Baden. Ich pobyt w tym miejscu niespodziewanie przeradza się w wieloletnią historię. Para mierzy się z różnymi przeciwnościami losu, a Fiodor Dostojewski próbuje napisać przyszłe arcydzieło, czyli tytułowego idiotę. Międzynarodowa obsada w roli Anny Emil Wood, znamy ją choćby z serialu Biały Lotos, w roli Fiodora Dostojewskiego Johnny Flynn, a poza tym Vicky Krieps czy Christian Friedel, również znany z Białego Lotosu, również ze Strefy Interesów. Pozostaje tylko czekać na polską premierę tego filmu, ta w przyszłym roku.

0: Lady?
1: Nowa płyta Jordana Rakai już w październiku, a do kin coraz częściej wracają kultowe filmy z lat 90. Na naszych ekranach oglądać możemy wznowioną po 35 latach od premiery nową wersję Terminatora 2 z Arnoldem Schwarzeneggerem. Z kolei już niebawem na ekrany naszych kin powróci kultowe Trainspotting w reżyserii Danego Boyla na podstawie prozy Irwina Welsha. To od tego filmu rozpoczęła się wielka kariera Iwana McGregora. Doskonale pamiętam, gdzie i kiedy po raz pierwszy widziałem Trainspotting. To było nieistniejące kino Skarpa w Warszawie, warszawski festiwal filmowy, rok bodajże 96. 30 lat minęło, łza kręci się w oku. Chętnie jeszcze raz obejrzę ten film. Ciekawe, czy po 30 latach znów zadziała równie mocno. Kto nie widział lub kto chciałby odświeżyć sobie Trainspotting, ten film na nasze ekrany wróci już 26 września. A to Georgia Smith ze swojej świeżutkiej płyty, niedawno naszej płyty tygodnia. Wracamy do tych nagrań dziś w wykonaniu Georgii High.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie, już dziś, od 16, tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie, Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Po reklamie.
9: Chris.

to się nazywa współpraca partnerska. Najpierw Danielle Haim zaśpiewała na ostatniej płycie Bon Ivera, no a później on odwdzięczył się siostrom Haim i tak właśnie ozdobił, ubogacił ich piosenkę Tie You Down. To za nami w Chili Z, 21 minut pozostało do 16:00, od 16:00 przy mikrofonie, czyli Z, Kuba Lachowicz, ale ja jeszcze się nie żegnam, jeszcze kilka muzycznych przyjemności ode mnie. Już teraz na początek Leon Krześniak i Lustro.

Trzech dniach śpiewali w Chili Z grupa Mercy z gościnnym udziałem Jasmin Lacey. Kwadrans pozostał do 16. No to tak, teraz już się z wami pożegnam. Dobrego późnego popołudnia, dobrego wieczoru. Kuba Lachowicz za moment przy sterach Chili Z, a ja wrócę tu jutro o 13. No to do usłyszenia.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
9: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
8: Pomogą mi z tym wszystkim?
9: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
8: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
9: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
8: Idealnie, rezerwuję.
9: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Nocą będzie padało prawie wszędzie, bo wyjątkiem jest zachód. Tutaj raczej pogodnie. Chłodna noc, 12 stopni tylko nad morzem i w górach, 14 na Mazowszu, do 15 tej nocy na Podkarpaciu. Jeżeli chodzi o czwartek, ten również deszczowy i tutaj to już bez litości. Wszędzie, jak Polska długa i szeroka, spodziewamy się opadów deszczu, temperatury nieco poniżej 20 stopni i tak będzie jutro w naszym kraju.
0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, 16:02. Jakub Lachowicz, to ja. Zapraszam na całe popołudnie w Chili Z. Do 19:00 się polecam i przybywam tutaj, żeby nastawić was na chill out. Olympia Vitalis, Maverick Saber ode mnie na początek. Don't cry.
3: W międzyczasie w Chili Z.

Jakie to jest dobre. Alanis Morissette, czyli Z, zawsze z wielką przyjemnością. To teraz wyobraźcie sobie, że na przykład jest piękna pogoda i akurat tej soboty, prawdopodobnie jednego z ważniejszych dni w waszym życiu, pada deszcz. Albo inne wydarzenie, kiedy stoicie w korku, spóźnieni i nie macie żadnego wpływu na to, albo poważniej wygrywacie w loterii jakiekolwiek bardzo duże pieniądze, macie 99 lat i umieracie następnego dnia. No to są właśnie przykłady z piosenki Ironic Alanis Morissette i to jest tak zwane prawo Murphy'ego, które mówi o tym, że jeżeli coś może pójść źle, to prawdopodobnie pójdzie źle, ale oby jednak nie. 13 minut po 16, jutro Netflix udostępni czwarty sezon antologii Potwory Ryana Murphy'ego i Ryana Brennana. Wszystkie 8 odcinków naraz. Po Jeffrey'u Dahmerze, braciach Mendezach i Edzie Gainie, tytułowym potworem pierwszy raz będzie kobieta, Lizzie Borden wyszła z sądu jako niewinna, a mimo to od ponad 100 lat amerykańskie dzieci wyliczają, ile ciosów zadała. Już nie będę tutaj opowiadać o zbrodniach, ale jeżeli oglądaliście wcześniejsze 3 sezony, no to wiecie, że będzie bardzo mrocznie, będzie złowrogo i będzie można się bać. A że wieczory coraz dłuższe, to myślę, że jest to jakieś rozwiązanie, no bo kto z nas nie lubi sobie obejrzeć czegoś strasznego pod kocykiem, wiadomo. Sam Fender i Elton John, Talk to You, Chili Z teraz. Tak wam gramy w środowe popołudnie w Chili Z.

0: Summer of Love, Two Another of Chili Z. No, kto z Państwa miał Summer of Love, lato miłości? Mam nadzieję, że takowe było. No bo wiecie, lato musi być pełne miłości, bo turnus mija janiczy, a turnus już minął. Chyba że ktoś ma urlop we wrześniu, no to po raz kolejny powiem, zazdroszczę bardzo. Florentyna i jej maszyna, czyli Florence and the Machine, My Love, później Bon Iver. Tak wam zagramy w najbliższych minutach, czyli Z, 26 minut po 16.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
4: Bo kino to emocje.
5: Historie, które dają do myślenia.
4: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
5: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
4: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To twój

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Po reklamie.

0: Tutaj Podcast. Przedstawmy się. Proszę bardzo. Robert,
1: Tutaj
0: Mateusz.
1: Podcast, czyli Mateusz Kowalski.
2: Robert Konecki.
0: Hejka, jesteście moimi nowymi kolegami z pracy.
1: Tak, bardzo jest nam miło.
0: Mi też jest bardzo miło, ale właściwie o czym będzie Tutaj Podcast na antenie?
1: To nie będzie Tutaj Podcast, tylko muszę dodać, bo to będzie audycja, która będzie się inaczej nazywała.
2: Tak. Czego pragną mężczyźni? Będziemy się wraz z naszymi gośćmi zastanawiali nad tym, czego współczesny mężczyzna potrzebuje, pragnie, do czego dąży, czego się boi. Mhm.
1: Jesteśmy właśnie po nagraniu pierwszej rozmowy, która będzie na antenie już o godzinie 12 w niedzielę, w najbliższą niedzielę.
0: Czego pragną mężczyźni?
2: Ja myślę, że ilu jest mężczyzn, tyle jest odpowiedzi na to pytanie i dlatego każda z tych rozmów będzie ciekawa, wyjątkowa i z każdej dowiemy się czegoś więcej. Myślę, że przede wszystkim dowiemy się tego, żeby nie dążyć do właśnie jednej uspójnionej odpowiedzi, tylko traktować każdą z tych historii osobno.
0: Czyli zadałem złe pytanie.
2: Nie skomentuję.
1: I dlatego to my będziemy prowadzić te rozmowy.
0: Tak, to lepiej będzie. To w niedzielę o 12 co tydzień, ale to nie jest program tylko dla mężczyzn.
1: Nie, absolutnie. Ja myślę, że w ogóle też to, co my robiliśmy w internecie, czyli nasz podcast
0: tutaj podcast. Tam podcast.
1: Tam podcast.
0: Tam w internecie.
1: Tam był w internecie,
0: tutaj jest radio.
1: A tutaj jestem ja i Robert. I nasz tutaj podcast pokazał, że rozmowy o męskości to nie są... że rozmów o męskości współczesnej, zdrowej, świadomej chcą słuchać nie tylko mężczyźni. Chcą ich słuchać kobiety, bo są po prostu nas ciekawe. To znaczy, żeby wyrównywać tą drogę do równości, to faceci też powinni się sobą zajmować i skoro się zajmują i o tym gadają otwarcie, o emocjach, o relacjach, o intymności, no to warto jest tego posłuchać, po prostu.
0: Świadoma męskość. Mateusz Kowalski, Robert Konecki w niedzielę o 12 debiutują. Proszę słuchać. A później będzie można tego odsłuchać w internecie też, gdyby ktoś się spóźnił albo nie mógł. Ale proszę się nie spóźniać. Dziękuję wam, panowie.
2: Dziękujemy.
0: To wszystko. Teraz gramy dalej. Nectar Wood. How it's gonna be w Chili Z. 18 minut i będzie 17. Środę mamy i spędzamy ją razem.

Kaśka Sochacka i Pokoje w Chili Z. Dobrze, że się kończy rok, tego mam serdecznie dość. No to jeszcze trochę, Kasiu. 10 minut i będzie 17. To teraz utwór, który trafił do nas już dawno przy okazji płyty Daniela Merriwethera, bardzo zdolnego młodego muzyka, który jednak przepadł, mam nadzieję, że nie na długo. A na tej płycie duet z Adele, do którego wracam co jakiś czas, także w Chili Z. I zapewniam, że to będą bardzo miłe 3 minuty. Daniel Merriwether i Adele, nie z jej płyt, możecie nie znać, ale to w sumie fajnie. Water and the Flame w Chili Z.

0: reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: Po reklamie.

0: What are you doing, my love?
1: Nastav się
0: na
1: Chillax.
2: Chillax.
1: Pogoda.
3: Od zachodu idą do nas opady deszczu. Nocą będzie padało już prawie wszędzie, bo te opady dojdą aż do Suwałk. Jeżeli chodzi o czwartek, ten pochmurny z opadami deszczu, przejaśnienia głównie w zachodniej części kraju. Jeżeli chodzi o termometry, to na przeważającym obszarze od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, bo tutaj do 20. Tak będzie w czwartek deszczowo, weźcie parasole.
1: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
3: A ja w międzyczasie proponuję wam muzykę, wiadomo. Minuta po 17, Jakub Lachowicz, to ja. Sezon taki przeziębieniowy, co zresztą słychać, ale spokojnie, radzimy sobie z tym.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

buduje ci dom, będziesz miała co? Schron, no oczywiście. Bitamina, czyli Z, 10 minut po 17. Po dwóch obszernych, retrospektywnych wystawach dzieła Augusta Renoira w paryskim Musée d'Orsay, które przyciągnęły tłumy zwiedzających, przyszła kolejna nowe miejsce, jest to Londyn. W tamtejszej National Gallery już niebawem rusza wystawa pod tytułem Renoir i miłość, której tematyka skupi się na przedstawieniach tych pozytywnych relacji pomiędzy ludźmi, współczesnymi artyście. Jeżeli chodzi o słynne dzieła sztuki, to kanał La Manche, zwany też angielskim, trwa do teraz intensywna wymiana bezcennych artefaktów. Po wypożyczeniu przez Francuzów Brytyjczykom słynnej tkaniny przyszedł czas na kolejny transfer, tym razem właśnie arcydzieł, które powstały 1000 lat później. Mowa o 40 obrazach Renoira, które od kwietnia do lipca można było oglądać w Paryżu. Ci, którzy tam nie dotarli, to dostali właśnie kolejną szansę, tym razem w Londynie. 3 października ta wystawa się rozpocznie. Kto się do Londynu wybiera, to też informuje, że tam Londyn szykuje opłatę turystyczną. Dokładnej wysokości jeszcze nie ustalono, ale ponoć nie przekroczona 5% ceny zakwaterowania. No, to skoro jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to zagrajmy brytyjsko. Amy Winehouse, Tears Dry, ale w tej nowej, alternatywnej wersji. W Chili Z.

utilizet.

0: Aguilera w Chili Z. To piosenka motywacyjna, bo motywująca, bo to numer o samoocenie i o problemach z akceptacją właśnie samego siebie. Czasami jest ciężko, to oczywiście prawda, ale w końcu trzeba zaakceptować to, kim się jest. Bo tylko w ten sposób osiągniemy szczęście, tak twierdzi Christina Aguilera. Słuchając tego, sprawdziłem, co u niej, bo ostatnio cisza. I tak, muzycznie rok temu świąteczny utwór, a nie muzycznie, wszyscy skupiają się raczej na jej twarzy, a właściwie na tym, co z nią zrobiła. Ale to pominę, to nie leży w kręgach mojego zaufania. Mojego zainteresowania. Cu, Yuna, Sky is Crying, później Neil Francis, tak wam gra Chili Z w środowe popołudnie. Polecam zostać blisko.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: A mówiąc blisko, na przykład polecam aplikację, jeżeli ktoś właśnie wysiada z samochodu.
2: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy z zakulis Max Ber.
1: Z zakulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
9: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
10: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
11: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
13: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja.
15: Szkoły pełne talentów.
14: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Neil Francis On the Lookout, czyli Z 23 minuty przed 18. Bardzo przyjemnie wam gramy. W weekend byłem w Łazienkach Królewskich w Warszawie i bardzo mnie zaintrygowało coś, co się znajduje tuż obok Pałacu na Wyspie. To właśnie tam archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego odnaleźli fundamenty wartowni nazywanej Kordegardą Piramidialną. I o tej o jej niezwykłym kształcie pisał w liście sam król Stanisław August Poniatowski. Jak powiedziałem, tuż obok Pałacu na Wodzie, w pobliżu Stawu Południowego. Tam jest taka siatka, wszystko widać, nawet paw się tam po tych pozostałościach przechadzał. Na dnie prostokątnego wykopu, który sięga w najgłębszym miejscu 1,7 m poniżej poziomu gruntu, widać fundamenty, po której od ponad 200 lat nie było śladu. Zlokalizował je Arkadiusz Cegliński, archeolog klasyczny, absolwent Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. I powiedział, że jest to część jego pracy doktorskiej na temat wpływu kultury antycznej na formowanie się warszawskich rezydencji. I 2 lata temu wskazał miejsce właśnie w Łazienkach, w którym mogła znajdować się znana z przekazów ta wartownia o nietypowym kształcie zbliżonym do stożka albo ostrosłupa. I archeologowi pomogły w tym archiwalne zapiski, ryciny, historyczne plany i mapy, które zostawił ze współczesnymi systemami współrzędnych. Dzięki temu udało się znalezione. W sierpniu przeprowadzono w tym miejscu wykopaliska i teraz ekipa archeologów bada to, co się tam działo. Kordegarda była pierwszą wartownią na terenie Łazienek Królewskich. Tyle wiemy. I wiemy, że według badacza źródłem inspiracji dla projektanta Kordegardy nie były raczej piramidy w Egipcie, ani piramida Cystiusza w Rzymie, ale znajdujący się w Neapolu grobowiec Wergiliusza. No to taka ciekawostka. Pojawiło się też pytanie, co się stanie z tymi reliktami. Po ich przebadaniu zostaną zabezpieczone i robi się to oczywiście w standardowy sposób, a później to już zobaczymy. O ich ewentualnym wyeksponowaniu zdecyduje Ministerstwo Kultury. Gramy dalej. Teddy Swims, czyli Z. 20 minut do 18. Środę mamy i spędzamy ją z Chilizat właśnie.

Misha i The Present w Chili Z. To jedna z naszych nowości. 11 minut i będzie 18. O 18 Magda Bauer w Pogoni za kulturą, a teraz jedna z smutniejszych i przy okazji piękniejszych piosenek, jakie słyszałem, a na pewno lat 80. Tanita Tikaram, czyli kobieta, która mieszka w Niemczech, ale ma, no powiem bardzo ogólnie, podróżniczą przeszłość za sobą, bo często zmieniała miejsce zamieszkania od dziecka. W związku z tym, jak mówiła kiedyś w wywiadzie udzielonemu polskiej telewizji, nie mogła znaleźć swojego miejsca, a piosenkę napisała już w wieku 18 lat. O czym? O tym, że czuła się odizolowana od świata, że wszyscy są odlegli, że wszystko jest źle. Tanita Tikaram z piękną melodią, pięknym głosem, ładnym klipem i z pięknym obojem. Wspomnijmy teraz w Chili Z.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie, Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
13: O, już zatrudniam.
14: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
18: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
17: Pomogą mi z tym wszystkim?
18: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
17: Brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
18: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
17: Idealnie, rezerwuję.
18: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
19: To co najlepsze w Volkswagen. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Punktualnie 18 na zegarach, w studiu Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Do prozy Alberta Camus wracamy w ostatnim czasie coraz częściej. W piątek na ekran kin wejdzie Obcy, film François Ozona, będący ekranizacją znanej powieści. A my już teraz chcemy zaprosić Was na październikowe wydarzenia organizowane wokół twórczości i osoby francuskiego pisarza. To cykl wydarzeń zatytułowanych Wyspa Camus. W Warszawie to będą warsztaty kolażów, wspólne czytanie i słuchanie muzyki z Algierii. Zapraszamy 10 października, a 13 października we Wrocławiu w ramach tego samego cyklu zaplanowano spotkanie z Markiem Bieńczykiem, tłumaczem Obcego. Anna Karczewska będzie pytać o to, jak to jest przekładać arcydzieło. Dzień później także we Wrocławiu tajny klub książki w księgarni hiszpańskiej. Tutaj będzie można porozmawiać o notatnikach Alberta Camus. Na Śląsku sięgamy po poezję. Targi książki poetyckiej, spotkania autorskie, turniej jednego wiersza i otwarte czytania są w programie 24. edycji Portu Poetyckiego. Ta edycja odbędzie się pod hasłem Zderzenia, które odnosi się do konfrontowania ze sobą różnych wrażliwości, estetyk i doświadczeń. I to jest praktyka od lat obecna w programie Portu. To z niej, zdaniem organizatorów, rodzą się najciekawsze rozmowy i najodważniejsze pomysły. W głównej części festiwalu w tym roku na scenie wystąpi m.in. Marlena Niemiec oraz Kasper Pfeiffer. Poetka otrzymała w tym roku nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej za tom Skroń. Natomiast Kasper Pfeiffer został nominowany do wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za książkę Zna swoje miejsce. Jak co roku odbędzie się turniej jednego wiersza, tym razem na scenie w magazynie Ciekłego Powietrza w Sztygarce wystąpi 70 poetów i poetek. Wieczór 26 września zakończą koncerty. Setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow warszawska Galeria Zachęta uświetni specjalną wystawą. Zobaczymy pionierskie rzeźby, rysunki, grafiki i fotografie artystki w dialogu z najnowszymi pracami irańsko-niemieckiej rzeźbiarki Nayry Bagramian, zaliczanej dziś do najważniejszych artystek w dziedzinie rzeźby. Chociaż dzielą je dekady, w sztuce obu twórczyń obecna jest wspólna tematyka dotycząca cielesności, zmysłowości, a także doświadczenia choroby i przemijania. W twórczości obu są też eksperymenty z materiałami, odniesienia do wzornictwa przemysłowego i specyficzne poczucie humoru i ironii. Wystawa w Zachęcie będzie pierwszą w Polsce prezentacją szerokiego wyboru prac Bagramian. Wernisaż 16 października.
0: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dziękujemy Magdzie Bauer. 3 minuty po 18, Jakub Lachowicz, to ja. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Bondax ze swoim nowym numerem, to ode mnie na początek.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Kocham Katy Melue. Spider's Web w wersji live, czyli Z, czyli piosenka bardzo taka smutna, bo opowiadająca o wojnie, o przemocy, o takiej szarości. I ciekawe jest to, że Katy Melue miała 18 lat, kiedy ją napisała. To był okres wojny w Iraku, później określiła ją jako polityczną piosenkę, a główna myśl jest bardzo prosta, ale mocna, że granica pomiędzy dobrem a złem jest bardzo cienkie. Cienka ta granica jest. Teledysk z nawiązaniem do listy Schindlera, a z ciekawostek kiedyś Katy Melue opowiedziała, że kilka lat po nagraniu tej piosenki prawdziwy pająk mieszkał przez około tydzień w jej uchu. To taka ciekawostka muzyczna. Katy Melue ma dzisiaj urodziny i mocno, mocno polecam wam jej płyty. Oasis tymczasem powracają. Bracia Noel i Liam Gallagherowie ogłosili swoją drugą trasę koncertową po reaktywacji zespołu. Pierwsza miała miejsce w zeszłym roku i objęła prawie cały świat i została w pełni wyprzedana. Tym razem fani mogą polować na bilety na występy w Glasgow, Manchesterze, Monachium, Barcelonie, Paryżu, Amsterdamie, Rzymie, Bostonie, Las Vegas i East Lyme Castle. W każdej z tych miejscowości zaplanowano po kilka koncertów dzień po dniu i to ma sprawić, że wszyscy chętni dostaną takową szansę. I teraz mamy kontrowersyjne biletowe rozwiązanie, bo sprzedaż biletów na zeszłoroczną trasę wzbudziła duże kontrowersje, bo były tak zwane dynamiczne ceny i kwota do zapłacenia nie była ustalona z góry, ale zależała od popytu i w tym roku ta sytuacja ma się nie powtórzyć. Chętni, którzy chcą zobaczyć Oasis na żywo, muszą zgłosić wolę zakupu do jutra, rejestrując się tam na odpowiedniej stronie i wylosowane osoby otrzymają mailowo indywidualny kod do sprzedaży uruchomionej pomiędzy 25 a 27 września i tutaj ceny mają być stałe. Najdroższy bilet ma kosztować 266 funtów, a wyznaczone okienko czasowe będzie jedyną możliwością zakupu tych biletów właśnie. Więc kto się chce rejestrować, odsyłam na social media Oasis, tam znajdziecie więcej szczegółów. Love Spells i Crutch teraz u nas 16 minut po 18, czyli za

0: Artur Rojek w czelizacji, jego Syreny. Artur Rojek, który na razie ma na swoim koncie dwie płyty solowe, ale trzecia w drodze. W piątek dostaniemy nową, a ja wam zagrałem coś ze Składam się z ciągłych powtórzeń, a ten album promował singiel Syreny, który jest pięknym, z genialnym tekstem i do tego lubię bardzo wracać. Chciałbym urodzić się, żebym latałem. To jest album, który ukaże się w piątek najbliższy i z tej okazji Artur Rojek odwiedzi nas jutro w Chili Z. Po 16 porozmawiamy, więc mocno, mocno was zapraszam. A my ten wieczór środowy, już wieczór, spoglądając za okno, bo widzę akurat okno, spędzamy razem i z przyjemnością to robię i mam nadzieję, że to zaproszenie przyjmiecie.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
4: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
8: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
9: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj pośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do Ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Po reklamie.

Orlio, Smith i Wizkid. Czyli za 22 minuty i będzie 19. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. W Chili Z, po prostu. Wraz z nadchodzącym albumem Miley Cyrus ostatnio usunęła ze wszystkich mediów społecznościowych swoje nazwisko, promując nowy materiał po prostu jako Miley. I teraz fani spekulują na temat powodów tej zmiany i podejrzewają konflikty rodzinne. Miley Cyrus pod koniec sierpnia pożegnała jedną z najważniejszych osób w swoim życiu, czyli swoją matkę chrzestną, Dolly Parton, i część internautów doszukuje się w związku z tą sytuacją właśnie odcięcia artystki od swojego nazwiska. Miley rozpoczęła zaledwie parę dni po tym, jak świat obiegła informacja o śmierci Dolly Parton, i choć większość internautów wypowiada się o tej decyzji pochlebnie, zaznaczając, że Dolly Parton z pewnością byłaby dumna z tego, że ona idzie dalej swoją drogą, to niektóre osoby deklarują zniesmaczenie, uważając, że to za wcześnie. I pojawiają się nawet bardzo absurdalne głosy zarzucające przejęcie ciała Miley przez duszę jej ciotki, podobnie jak spekulowano w przypadku Youngblooda po śmierci Ozziego Osborna. Ojciec Miley Cyrus również zabrał głos i powiedział, że jest dumny z Miley Cyrus, i powiedział, że tak samo było z Dolly Parton, tak samo było z Cher, i tak samo było z Elvisem, Prince'em i tak dalej. Cytuję: to naturalna ewolucja ikonicznej, supergwiazdorskiej legendy, a legenda trwa. No to bardzo miło z jego strony. Ojciec Miley zdementował plotki, to nadal nie znamy prawdziwej przyczyny tej zmiany, ponieważ sama Miley Cyrus nie wypowiedziała się publicznie na ten temat, a spekulacje wcale nie ustają. Wiemy tyle, że nowy album już za chwilę i na niego świat czeka. A ja wam zagram coś z poprzedniego, Flowers, czyli ogromny, ogromny przebój, ale w wersji demo, czyli tak jak Miley Cyrus wyobrażała sobie to na samym początku.

Nasi dobrzy sąsiedzi, Starry Eyed, czyli Z, 10 minut i będzie 19 w środowy wieczór właśnie. No dobra, co teraz mamy? A, wiem. Na początku poprzedniej dekady pojawiła się taka grupa, która nazywała się The Calling i to jest w sumie grupa jednego przeboju, niewiele więcej się wydarzyło, przebój Wherever You Will Go był rzeczywiście taki amerykański, softrockowy, na pewno słyszeliście to kilka razy, bo to taka typowa grupa jednego przeboju, a numer bardzo radiolubny. Radio rzeczywiście grają to do dzisiaj. Znalazłem wam interesujący cover tej piosenki. Śpiewa pani, która nazywa się Charlene Soraya. Mam nadzieję, że wzruszy was ona podobnie jak Alex Band z grupy The Calling, chociaż to akurat będzie zupełnie inny świat. A gdybyście byli zadowoleni i chcielibyście więcej podobnych brzmień, to polecam, czyli za dzisiaj po 22, wtedy tryb samolotowy włączamy i odcinamy się od całego świata. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w czyli za jutro od 16. Do usłyszenia.

0: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
0: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
3: Lecz ja mam inne zdanie.
4: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: reklama.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 000. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
0: Po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Własny stan skupienia w Chili Z.
2: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
1: Własny stan skupienia. Od poniedziałku do piątku od 10:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie. Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Po reklamie.

0: Biedronki.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Po reklamie.

0: Reset. Nastaw się na chill out.
1: Zanurz się w muzyce. Tryb samolotowy w Chill Z.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: rewrite the story. Make me to blame. All good.
1: Genie's app.